Kabila. Basi masereke yo. Kateli wayo wayo masereke yo. Basi wayo wayo. Basi wayo kabashe yo. Secrétaire de diocèse, wayo kabasha kabasha. Abakristo moshi.